031-309-1705 okanye u-064-519-8675. Izwi loMzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko. Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.

Lobby Lobby, kwizwi lomzansi. Lobby Lobby, kwizwi lomzansi. Izwi lomzansi, yizwi umehluko.